0: And the beginning joke, malo čestitke, ura je 9:50, hitro pošli svojo.
1: Katy Perry.
2: Kapris je zakon.
3: Številka ena na obali.

0: Vagina's Play.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.